Witajcie do rania, jedna trzpośestrzyś, a to zahajemy, wy tutaj chodzi nie jeszcze. Mircin Strauba z nami zromadnie spotuje. A to ja Anna Maria Breczna, Doryc. Hej, Bużica, stawaj, noż.

0: Nicht um hier, na postet mich.
1: Serbski Roswus. Bojeste. Studio Blanka Funzela.
2: Svoje jubilejne peča 20-či letne vusevanje ma dženca serbski televizijni magazin Vulatka z čelaka MDR. Po hodžinske vusevanje pokaza so juno v obmesac, one v obšija pšinoški ze šelakih v obvuku serbsko živjenja, stajne zaso pak bihu tež monotematiske vusevanja, napšikvat v Europjade, v serbskim živjenju Berline a Praze, kajž tež v koncu druje svetoje vojne serbske vužice. Jubilejny pohodzinski film, kiedyś nastawa tukwilu z pomocą KI, wusowa wulatko w novemberskim wudaczu, kotrymż dże wo wupuczowanie Serbu do Ameryki. Na wówiazaniu wuczomniku budyskim niemsko-serbskim ludom dziwadle miesze sakski ministerski prezydent Michael Kretschmer czera swiedzinsku nariecz, a przepoda zromadnie z okresnym remeselnickim mistrom

6 minut po na posedmich je jaskoho i se čera po podniu myslach, što da oni tam ve Ralbicach do Main Towera tvaria. Nie, tam steješe vulki krank zazbihi, tam zo tvaria nowy hod. No ladajče, tajki hoborski kran, no hej, a potem su zaujesče tež tam hižo prynie vici skvadovač moli, tak zo može tam so vopravdže netko vomire tvarič a hod za delanske dzieci nastać. Sedominčino po naposedmiche.

0: Na wówia zanju wuczomniku budyskim niemsko-serbskim ludowym dziwadle miesze sakski ministerski prezydent Michael Kretschmer czera Svijinsku narycz a przepoda zromadnie z okresnym rymyselniskim mistrom 12 najlepszym absolwentkam a absolwentam w uswiecenia. Cokonie 2020 młody rymyselniku a wukubanych przekupcu przyjemułaś po uspiesznym zakończeniu wukubania kończne w uswiecenie mies z nimi są Rieznice, Pekario, Blidario, Cichikriario, fachowe przedawarki a Mulario. Na Wóżyskim festiwalu jest o tutym tydzieniu odmiała premiera, wodajcie prapremiera inscenacje Der Ausweg z wóryskami tekstu Franza Kafki. Jeden z nich pod tytułem Ein Kommentar je Mirana Cuszczyna do serbszczyny przełożyła. Studenta dziwadelnictwa Maxa Reinhardtowego seminara z Wina, mez nimi ich profesorka Anja Timanua a hostcza, przedstawiła hudźbne dziwadło program w Teluxu w BW Wodzie. Dalsze przedstawienie dżensa wieczo. W Horni Wóżycy trenuje wodzęcniszego fachowca za komunikację wojska, jak są letaki ze balonami rozdziela. Na zwłoczowaniu z menom Eagle 1 wobdzieli są niedzie posta wojaku, a dżesacz jeździ dwukaż krajne komando zakskie na napraszowanie serbsko rozwasa zdzieli. We przychodnym maj tydzieniu maj dadza wojacy balonki hacz do 5 kilometrów wysoko stupacz. Potom są nad cílovými končinami letaki odmetaja. Přitom jedna są o zvučovanské letaki ze symbolom a informáciami za namakariu. Nuzem pádže informuja są z letakami ľudžo, kiž bydla ve letma přístupných končinach. Kamentny dom Budyšiny svědčí letca svoje 5-30-letne v obstače. Vulku jubilejnu party z Mia Jensa sociokulturnym centrum na Kamenskej droze mez druhým s dopomnenkami na niedeše kajštež aktualne projekte. Tute sadžia na kulturnu mnohotnosť a čestnohamtský angažemang předovšim modych ľudí. Wersk dżensniszego zwiedzenia z tej koncertaj skupiny Berlinska Droha a Janka Hanka. Nimo toho przedstawi so publikumi 20-letny Harald Muller, kiż ma czeskie korzenie a nawieduje kamentny dom od sreć Julia. Na CACC-tych drastowych wikach tutą konstytucja historyckim starym mieście Gredingu blisko Ingolstadta wobdzila so też serbskie jutrune spiewaki z Delnej Wóżycy a Slepoho. Maja tam swojskie stejnišćo a prezentuje so na wobymaj dňomaj tež na jewišću. Wo tym informuje Nadine Adamowa z Janšojsko muzea, kotraž je przebyt k serbskich jutrunych spiewaku organizowała. Na 100 stejnišćach poskyčuja nadobnú drastu, drohotne pfate a drobne tvory. Drastowe wiki bajerskim Gredingu přičahuja kóže lieto tež nadregionálne publikum. A to bych u naše pojezdče, kiž namakače tež na našich stronach internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Hej tu kvílu zvončko so na nás smije v biehu dňa, pak potom přitruža so k nám tež mročele a tež vecik přibíra při maximálne 21 stopňach.
2: Dobrý jezbu do džencnišeho rania bez hačenio.
1: Serbský rozvoz.
2: Pečmičinu po napovosmiche.

znanosti poprzejeć Rajnczykowej z rany uczbu, mój spiecowiaci Andrija Szpitankowa spiła, Julia Jankowscyna, a Wusmusz skupina. A snano poprzejeć się samo snedajn rano nitko wonka w nazarodzie na waszej terasy na balkonie albo prostcze na moje stulczku przed durymi, a słuchajcie serbski rozwoz z hudzbuki so chodzi Frank Wesela spiła.

0: Fußball, Quatscher, Plenio. Sarah Inge, Sport, Bedel, Knadjewitsch.
1: NDR Sachska, Serbski, Rosbos. Sport.
0: Sie haben umre, Horium.
2: Volleyballer Reserva Muji, Sportler Thomas, zwei Victoria Walklets, Reihe Jensen, na Bobwodni Runinje, Wipokalnem Kolle, wo Sacha do Finala. Wo Zioch, Rika Pschetschunik, wie Sportler wie Halli Daimlerowi, Wische Schule, wie Budeschinje, CVJM Sorels. Jeli Walklitschinjo Duell dobudu nastupja woni nidom, potem Pschetschuo dobeceri, Budeschin Ludwigsdorf. Koniace sportowe towarstwo przy klosztorskiej wodzie panczycy Kukow jedzenca a jutce w Horkach hostczyciel cia cicetego jechanskiego turniera. Próbowania zmija tam w przespolnym jechaniu, dresurie a skakaniu. Wiersz k niedzielu popołudniu pecich budzi jezdzienie lokalnych matadorów z koniacymi zaprzechami. We wubedziwanskim programie stea cykonie 22 próbowaniu. Kopańca, na krajnej, a też na okresnej runinie steja w rajnych planach pokalne ry. Dzięca po południu cioch raje prynie koparskie mustwo SJ Kruszczycy we Wiazońcy. W samstym czasu nastupia niebelczynio we Bretnigu, a panczynio we Wielkowie, Niemsce Wielkau. Pokalne koparskie ry jutce niedzielu, dwiemaj drewnica, rajne zjednoczenstwo niebelczycy, ralbicy, panczycy, a budysa budyszyn pozbie Glauchau. Domia cu lepšinu jutce po południu cioch zmieje druhe koparske mustwo SJ Kruszczycy, gdyż przyjedzie do Kruszczyc w okresny wyši ligist z Linovca. Radworska rezerva raje tež doma, tež od po południu cioch, a to przeczuło prynjemu mustwu z Wachawa.

0: dobre ranie dzieci. Še tyši, že w obkicz buwali zosu baczoniacy niezda na sach naraz prózne.
1: Hej, a ja som dżęca na Milinowodzie. Cyle wyle wastoczku w jednym rynku siedzio widziała. Što da ty tam činja?
0: No hej, wone maja tak rec ptaču zromadžiznu, a kajš svoj hižo pšeradži so romadža. Nitko, když su dny poma ukruče a noce zimniše, je menujcu za vastojčki a bačone na času, so napuč do juha podač.
1: Dokal da dokvadne do juha.
0: Tujšto vastojčku leči hač do Afriki, potek im zmištruja viacore 1000 kilometrov. Za tajkoho malého ptačka je to vulký vukon.
1: A bačone leča vone tiež tak daloko?
0: Väčšina z nich haj. Niekotre pak vostanú tiež Európe, dokiaľ sú tu zimy od leta k letu bole mive.

my sobie weselimy nad krasnym baby lieczom. Janka Szczapanec, u też Bee Gees śpiewa te wspomniecze. To Katarina Szynka-Rajtowa. A co mini Denis Svensson. Poszuje do Ryki, z tego mięczynu podzielę czy ich też, doktor Tasty.

0: Jimmy Tminchu no donapo, Jessa Tchichie. A netko wulosujemy za cebu swójbu wiedzenie pod reżanskim studiu MDR od redakcji Sachsenspiegela przez rozwosowe rumnosce hacz k produkcji hornio-serbskiego magazina Wulatka, a to k jubileje, k 25. jubileje Wulatka. To już to ludzi. Jest ona kwysu wobdzieliło, a Blanka Funcyna ma hej niedzielsku szkliczku szkluwe rukomaj Blanka Przemyszę jeszcze raz.
1: A ja się mam przemyszeć, po takim już te cedelki nucka, na których steja jenoś czysła, nic, also nikakie mena. Te mena mam ja ją potem ekstra na jeni list, czy nie ja się mam przemyszeć, bo ja ty byś tu szkliczku dać.
0: A ja to bym uczęć.
1: Na ty to byś po nie, na hełak, bo ja nieke się mowa, ty sama nie to uczęć. Po takim, jak
0: się to nieke dam? Komu da, ja nie tylko zboże przyniosę? Ja się temu kusmyślam. Zo. A nieke, to jest moja cedelka, słyszycie o to? To jest Roma, że sfałdowana. Zodala, ja mam Blankę, ja ci pokazam. Cisło piatnacze.
1: Cisło piatnacze, moment. Czekaj, czemu. Aha, a to jest Andrea Henichowa, która jest bydli Radworiu, a która jest runia drugim na naszym kwysu w obdzieliu, a po takim wutrobną gratulacją k Neni Henichowa, wam a waszej swojby, waszym przyjóznym, a wszystkim drugim wiezom wutrobny dżak, co z czeso też na tym kwysu 25 lat Wulatko w obdzielili.
0: Tak, smim przeprosić was w imieniu kolego MDR Wulatka. Cele wutrobny na wulet do Dreżdżan, do rumnoszczu MDR, a to ze cywej swojbu nadrobność, czy si potom womie Je vůčiniče datum so namaka tuž ještě raz vele vesela do večerce našeho kvisa, kolegového kvisa Wulatka.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Blanka Funcina.
1: Na wowiązaniu w uczomniku budyskim z niemsko-serbskim ludowym dziwadle miejesze sakski ministerski prezydent Michael Kretschmer czera Svejdzinsku narycz, a przepoda zromadnie z okresnym rymyselnickim mistrzom 12 najlepszym absolwentkam absolwentam wuswiecienia. Co konie 2010 młodych rymyselniku a wukubanych przekupców przyjmowaše po wuspiesznym zakończeniu wukubania kunczne wuswiecienie między nimi rieznice, pekario, blidario, cichikriario, fachowe przedowarki a mulario. Na Wužiskim festivalu je so tutem tydzeniu odmiła prapremiera inscenacje Der Ausweg z wuriskami tekstu Franza Kafki. Jeden z nich pod titulom Ein Kommentar je Mirana Cuszczyna do serbszczyny przełożiła. Studenta dziwadzelnictwa Maxa Reinhardtowego seminara z Wina, między nimi ich profesorka Anja Timanua a hostczo, przedstawiła hudźbny dziwadłowy program Teluxu Białe Wodze. Dalsze przedstawienie dżęsa. Horni Wužice trenuja od dżęsniszeho fachowce za komunikaciju wojska, kak so lietaki z balonami rozdziela. Na zvučovanju zmenom Eagle 1 vobdjeli so njeđe posta vojaku a džesač jezdži dvokajš krajne komando Sakskije na naprašovanje srpsko rozvasa zdjeli. Přihodne maj tydženo maj dađa vojace balonki hač do 5 km vysoko stupač. Potom so nad cilovimi končinami lietaki